tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody.

opowieści rzewnych, drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych.

Yes. Wiesz, schodzi taki czas, że miłość w moim życiu jest potrzebna. Mówisz mi.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy źle się mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
2: Starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Dziś słyszymy w połączeniu z powołaniem celnika Mateusza, aby stać się apostołem, także o spotkaniu, które miało miejsce później, podczas uczty, którą przygotował nowo powołany. Podczas niej Jezus nawiązuje do Słowa Bożego, kiedy mówi o ważności, o wielkość miłosierdzia. Bo sam Bóg mówi: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Jesteśmy wezwani do postawy pełnej miłosierdzia, do tego, by ją praktykować, do postępowania, które by wyrażało się w czynnej miłości, szczególnie wobec tych, którzy są potrzebujący. Trzeba stwierdzić, że tak naprawdę życie, codzienne życie, stawia przed nami różne możliwości działania, które mogą stać się okazaniem serca drugiemu człowiekowi, komuś, kto jest w potrzebie, właśnie przez nasz dar materialny, przez ofiarowany czas, przez dobre słowo, przez jakąś konkretną pomoc w pracy, która jest do wykonania. Dlatego przyjmijmy to słowo Jezusa z dzisiejszej Ewangelii i bądźmy miłosierni.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Marszałek województwa podlaskiego i wójt gminy Łomża zapraszają na Dzień Dziecka w gminie Łomża z województwem podlaskim. W niedzielę 7 czerwca przy szkole podstawowej w Konarzycach od godziny 13 moc atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Wieczorem od 18.40 koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk, który na scenie pojawi się o 20.30. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
2: Kochać, zakochać się można.
1: Prezydent Łomży Mariusz Szanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz gwiazda wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.
3: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.
3: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam. Szczęść Boże. Drodzy słuchacze Radia Nadzieja, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam w naszej cotygodniowej audycji z Biblią przez życie. Drodzy Państwo, przeżywamy bardzo piękny, bogaty czas. Czas, który przybliża nas niejako do Bożych tajemnic, do tajemnicy życia Boga, który zagłębia nas w samą istotę Boga. Myślę tutaj o tych uroczystościach, które następują jedna po drugiej, a które rzucają nas na kolana przed najgłębszą tajemnicą Boga samego. Drodzy Państwo, to uroczystość Trójcy Przenajświętszej, po której obchodzimy uroczystość Bożego Ciała, Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, a po niej kolejna uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kiedy tak zastanawiamy się nad tym, widzimy, że te kolejne uroczystości, te kolejne dni chcą nas niejako zatrzymać przed samym Bogiem. Nie waham się powiedzieć, rzucić nas na kolana, skłonić do głębokiej refleksji. Moi drodzy, w tym naszym dzisiejszym spotkaniu zastanówmy się nad Eucharystią. Eucharystia, która jest życiem Kościoła, która jest naszym życiem. Nie można sobie wyobrazić życia chrześcijańskiego bez Eucharystii, czy jak mówimy po prostu bez mszy świętej, bez komunii świętej. Wielu ludzi, zanim uda się do pracy, zanim rozpocznie swoje normalne, zawodowe czy rodzinne obowiązki, znajduje czas na poranną mszę świętą. Wiele osób w tej mszy świętej uczestniczy po pracy. To jest niezwykle budujące. Kiedy myślę o Eucharystii, myślę o pięknej postaci świętego Jana Pawła II. Kiedy studiowałem w Rzymie, miałem okazję 4 razy uczestniczyć we mszy świętej, koncelebrować mszę świętą w prywatnej kaplicy Jana Pawła II. Msze święte sprawowane w koncelebrze z Ojcem Świętym były szczególnym przeżyciem. To, co mnie zawsze w nich uderzało, to niezwykła prostota. Czasami ludzie pytali mnie, proszę księdza, jak to jest, jak papież odprawia mszę świętą, kiedy jest w swojej małej, prywatnej kaplicy na Watykanie. Odpowiadałem zawsze normalnie. Drodzy Państwo, atmosfera skupienia, prostoty, głębokiej modlitwy, która udzielała się w tym szczególnym momencie, była przejmująca. Jan Paweł II całym sobą sprawował Eucharystię. Widać było, jak ona go pochłaniała, jak go całkowicie wciągała. Jeden ze współczesnych teologów powiedział, nigdzie nie można było tak poznać Jana Pawła II, jak wtedy, kiedy sprawował Eucharystię. I to jest prawda. Eucharystia jest samym życiem. I nad tym dzisiaj warto się, drodzy Państwo, pochylić. Chciałbym w tym naszym dzisiejszym spotkaniu odwołać się do kilku bardzo ważnych tekstów, które znajdujemy w Nowym Testamencie. I chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę właśnie na ten szczególny aspekt Eucharystii, którym jest to, że Eucharystia jest fundamentem życia Kościoła. Przede wszystkim sięgnijmy do pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Moi drodzy, święty Paweł napisał pierwszy list do Koryntian w roku 55 po Chrystusie. Napisał go z Efezu, gdzie, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, spędził prawie 3 lata. W tamtej wspólnocie efeskiej powstało bardzo wiele listów pawłowych i między innymi właśnie ten list. Dlaczego o nim wspominam? Dlatego, że w pierwszym liście świętego Pawła Apostoła do Koryntian znajdujemy najstarsze świadectwo apostolskie dotyczące Eucharystii. To niezwykle ważny tekst, ponieważ rok 55, drodzy Państwo, to około 25 lat po wydarzeniach paschalnych. A więc jest to sam początek życia Kościoła. I kiedy sięgamy do tego pierwszego listu do Koryntian, znajdujemy taki bardzo ważny tekst w rozdziale 11, wersety od 23 do 26. Posłuchajmy. To niezwykle ważne, najpierwsze świadectwo o Eucharystii, które znajdujemy w pismach Nowego Testamentu. Święty Paweł pisze następujące słowa. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł, to jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc, ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Moi drodzy, mamy tutaj niezwykle ważne słowa. Chciałbym zwrócić uwagę na trzy elementy, które są istotne w tym przytoczonym przed chwilą tekście. Przede wszystkim święty Paweł mówi, ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem. Drodzy Państwo, święty Paweł nie był jednym z 12. On nie był takim apostołem jak święty Piotr, czy święty Jan, czy pozostali. Co to znaczy, że on otrzymał od Pana? To znaczy, że on otrzymał to świadectwo ustanowienia Eucharystii od Kościoła, od wspólnoty chrześcijańskiej i dalej to przekazuje. Moi drodzy, to niezwykle ważne i doniosłe świadectwo, bo to pokazuje, że Kościół od samego początku żył Eucharystią, że na niej budował całą swoją tożsamość, że nie sposób wyobrazić sobie Kościoła bez sprawowania Eucharystii. W tymże samym pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale święty Paweł używa podobnej formuły, kiedy przekazuje takie bardzo piękne, mocne wyznanie wiary. Ja bowiem przekazuję wam to, co sam otrzymałem, że Pan Jezus został wydany, że poniósł śmierć zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, apostołom i później wymienia pozostałych. Na końcu wymienia też samego siebie, nazywając siebie poranionym płodem. A więc wyznanie wiary i Eucharystia były tymi, można tak powiedzieć, dwoma filarami, fundamentami, kolumnami, na których opierało się życie Kościoła. I bardzo ważna jest ta formuła, ja przekazuję wam to, co sam otrzymałem. A zatem mamy już tutaj ugruntowaną, byśmy powiedzieli, tradycję Kościoła. Kościół wie, co jest w jego życiu najważniejsze. I tym filarem życia Kościoła jest Eucharystia. Otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem. I Paweł przekazuje słowa Pana Jezusa z ostatniej wieczerzy. Znamy je również z Ewangelii synoptycznych. To jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Te słowa przytaczają również ewangeliści. I dalej święty Paweł kończy ten fragment mówiąc, ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Drodzy Państwo, tak, w tym momencie Eucharystii aktualizuje się, przeżywamy. Jesteśmy na Golgocie razem z Jezusem. Przeżywamy Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Ojciec Święty Franciszek w Misericordiae Vultus mówi takie słowa. Podczas gdy Jezus odprawiał po raz pierwszy Eucharystię jako wieczną pamiątkę swojej realnej obecności pomiędzy nami, przeżywał swoją mękę i śmierć, świadomy wielkiej tajemnicy miłości, która wypełniła się na krzyżu. Drodzy Państwo, powiedzmy to mocno i wyraźnie. Nie ma Kościoła, nie ma wspólnoty, nie ma życia Kościoła bez Eucharystii. I z tym świadectwem świętego Pawła łączy się bardzo ważny tekst, który znajdujemy w Dziejach Apostolskich. Dzieje Apostolskie, jak wiemy, to dzieło, które jest jakby drugą częścią dzieła Łukaszowego, a więc Ewangelia i Dzieje Apostolskie. I Księga Dziejów Apostolskich opowiada o życiu pierwszej wspólnoty. O tym, jak ta wspólnota się rozrastała, jak się rozwijała, jakie były jej problemy, jakie były jej radości, gdzie ta wspólnota próbowała dotrzeć, do jakich ludzi. Piękne, wspaniałe teksty, które warto jest przeczytać. I właśnie w Dziejach Apostolskich, w rozdziale drugim, w wersetach 41-42, znajdujemy następujące świadectwo. Również chciałbym je tutaj zacytować. A więc, drodzy Państwo, Dzieje Apostolskie, rozdział 2, wersety 41-42. Ci więc, którzy przyjęli Jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Mowa jest o tym, że po zesłaniu Ducha Świętego i po wspaniałej mowie, którą wygłosił święty Piotr, wielu ludzi przyjęło naukę piotrową, naukę dotyczącą Jezusa, Jego zmartwychwstania. Przyłącza się do Niego, jak czytamy, około 3000 dusz, a więc jest to, no możemy powiedzieć, niezwykły sukces apostolski. Mnóstwo ludzi uwierzyło tym słowom. I ta wspólnota, która trwa w nauce świętego Piotra, ta, która przyjmuje chrzest, ta, która wkracza na drogę wiary w Jezusa, ta wspólnota, ona, tak można powiedzieć, zasadza swoje życie na czterech filarach. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Drodzy Państwo, wspólnota chrześcijańska 2000 lat temu, tak samo jak dzisiaj, ciągle żyje tymi samymi wartościami. Nauka apostołów, didache ton apostolon, a więc tradycja, to o czym już mówiliśmy w odniesieniu do listu świętego Pawła do Koryntian. Nauka apostołów. Dalej wspólnota, koinonia, tak to się w języku greckim wyraża, bardzo ważne słowo. Dalej łamanie chleba, klazis. Łamanie chleba to jedno z najstarszych imion Eucharystii. Klazis w języku greckim, czyli łamanie chleba, przełamywanie chleba. I wreszcie czwarty element, modlitwa, proseuche. Moi drodzy, zobaczmy, jak bardzo ważny i doniosły jest ten tekst. Nie ma Kościoła bez Eucharystii, bez łamania chleba, nie ma Kościoła bez wspólnoty, nie ma Kościoła bez modlitwy. A zatem Eucharystia, którą celebrujemy, nie jest dodatkiem, nie jest dekoracją, nie jest jakimś ornamentem, byśmy powiedzieli, od święta. Jest codziennością Kościoła. I to właśnie ta codzienność Kościoła buduje się poprzez Eucharystię. Wspólnota tworzy się wokół Eucharystii. Wróćmy raz jeszcze do wspomnianego pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Ciągle w tym liście, w rozdziale 10, czytamy następujące słowa, wersety 16-17. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my liczni tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Drodzy radiosłuchacze, przepiękne, wzruszające są te słowa, które Święty Paweł pisze do wspólnoty w Koryncie, przypomnijmy, w 55 roku po Chrystusie. 25 lat po wydarzeniach paschalnych. Ta wspólnota tworzy się, rośnie, wzrasta wokół Eucharystii. Ponieważ jeden jest chleb, przeto my liczni tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Drodzy Państwo, Kościół to nie zgromadzenie osób, dlatego że są blisko siebie. Stoimy blisko siebie, więc tworzymy wspólnotę. W życiu jest tak, i wiemy o tym bardzo dobrze, że możemy być cieleśnie bardzo blisko siebie, a ciałem prawie się dotykać, tak możemy powiedzieć, ale duchem jesteśmy daleko. To nie bliskość sama w sobie tworzy wspólnotę. Wspólnotę tworzy to, co nas łączy. I święty Paweł mówi, wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. A więc Eucharystia, ten chleb połamany, ta klazis, o której czytamy w Dziejach Apostolskich, to ona tworzy z nas wspólnotę. Dzięki temu, że przyjmujemy tego samego Chrystusa, tak, możemy powiedzieć, że jesteśmy Kościołem. I dlatego niedzielna Eucharystia, przeżywanie wspólnoty jest fundamentem Kościoła. To jest nasze życie i życie całej wspólnoty Kościoła. Drodzy Państwo, niech Eucharystia będzie naszym chlebem. Niech będzie naszą miłością, niech będzie naszą siłą. Zakończmy tę refleksję słowami pięknego wiersza, który napisała znana polska poetka Anna Kamieńska. Pisze następujące słowa. Panie, dzień się nachyla. Panie, pozostań z nami. On podniósł chleb i łamał najświętszymi rękami. Nie w chmurach, nie w obłoku, lecz tu, gdzie ziemska glina jasność wytrysła w mroku z daru chleba i wina. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam na kolejne nasze spotkanie. Szczęść Boże!
0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
2: Marszałek województwa podlaskiego i wójt gminy Łomża zapraszają na Dzień Dziecka w gminie Łomża z województwem podlaskim. W niedzielę 7 czerwca przy szkole podstawowej w Konarzycach od godziny 13 moc atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Wieczorem od 18.40 koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk, który na scenie pojawi się o 20.30. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
0: Po reklamie.

przypadkiem. Choć te nogory dobrze znam mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: wiem. Nie każdy wie, że gdy w twych oczach znajdę lęk, lepiej nie podchodzić.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
1: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo niedzielnego programu Radia Nadzieja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. To już prawie godzina 11, więc przeniesiemy się za krótką chwilę do kościoła pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie, skąd będziemy transmitować mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

składaj Bogu dziękczynną ofiarę, spełnij swoje śluby wobec Najwyższego i wzywaj mnie w dniu utrapienia, wyzwolę Ciebie, a Ty mnie uwielbisz. Tymi słowami jesteśmy zachęceni do uwielbiania Boga i dziękowania. Mamy czynić to nie tylko dzisiaj, gdy celebrujemy w naszej Ojczyźnie kolejny Narodowy Dzień Dziękczynienia, ale każdego dnia. Przecież Bóg nieustannie udziela nam swojej łaski, obdarza wieloma dobrodziejstwami. A ta i każda Eucharystia, jak określa to grecki źródłosłów, to dziękczynienie. Zatem dziękujmy za wszelkie dobra, na ołtarzu złóżmy wraz z Najświętszą Ofiarą Chrystusa radości, nadzieje, troski i doświadczenia codzienności, abyśmy wzrastali w wierze, nadziei i miłości. Na patenie ofiarnej składamy intencje, z którymi przychodzimy do ołtarza. I tak ksiądz Andrzej prosi o Boże błogosławieństwo dla rodziny Kulisiów. Ksiądz Marcin prosi o Boże błogosławieństwo dla Tomasza z okazji 14. rocznicy urodzin. Ja proszę o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Elwiry i Andrzeja w 40. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. W łączności duchowej sprawowana jest Eucharystia za świętej pamięci Jadwigę Gacką jako kolejna z cyklu mszy świętych gregoriańskich. Naszą wspólnotą eucharystyczną otaczamy też dzieci, które dostąpią łaski sakramentu chrztu świętego i rodziców, prosząc dla nich o potrzebne łaski. Teraz powitamy uroczyście we wspólnocie eucharystycznej dzieci, które za kilka chwil przystąpią do sakramentu chrztu świętego.

0: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?
1: Tadeusz.
2: Stanisław Leon.
0: O co prosicie Kościół Boży dla waszych dzieci? Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla swoich dzieci, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania ich wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tych dzieci w wypełnianiu ich obowiązku? Drogie dzieci, Kościół Boży przyjmuje was z wielką radością. W jego imieniu znaczę was znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dzieci znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

Módlmy się, Boże źródło wszelkiego dobra, wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne i z Twoją pomocą to wypełniali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza. Poznajmy, dążmy do poznania Pana. Jego przyjście jest pewne jak poranek. Jak wczesny deszcz przychodzi on do nas. I jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż ci mogę uczynić, Efraimie? Co z tobą pocznę, Judo? Miłość wasza, podobna do chmur, o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem cię przez proroków, słowami ust mych pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane: takie będzie twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe. Miał już prawie 100 lat i obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest on również wypełnić, co obiecał. Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość. A to, że policzono mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie policzone i nam, którzy wierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Oto słowo Boże.

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

0: Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry. W sercu człowieka jest głębokie pragnienie, by być dobrze przyjętym, zrozumianym i kochanym przez innych. Jest to bardzo naturalne. Jednocześnie niemal każdy z nas doświadcza tego, że często budujemy swoje życie na pozorach. Uczymy się pokazywać światu i innym ludziom to, co mocne, uporządkowane i poprawne, a ukrywamy to, co kruche, pogubione i poranione. Moi drodzy, także w relacji z Bogiem może pojawić się pokusa życia pozornego. Można być blisko Kościoła, można służyć Kościołowi, praktykować religię, modlić się, a jednocześnie gdzieś głęboko żyć z dala od Boga. Można wykonywać religijne gesty, ale pozostawić serce zamknięte na Jego obecność. Można nawet przyzwyczaić się do wiary, tak po prostu, i przestać zadawać sobie pytanie, czy ja naprawdę żyję Ewangelią? Moi drodzy, dzisiejsze Słowo Boże dotyka właśnie tego miejsca, miejsca prawdy o człowieku, o nas samych. I trzeba przyznać, że jest to słowo bardzo wymagające. Bóg przez proroka Ozeasza mówi dzisiaj do każdego i każdej z nas: miłości pragnę, nie krwawej ofiary. Co to oznacza dla nas? Bóg bardziej niż zewnętrznych praktyk religijnych pragnie naszego serca. Bardziej niż spełniania rytuałów pragnie relacji z nami. Bardziej niż religijnej poprawności pragnie naszego szczerego nawrócenia. Bo można wykonywać wiele czynności religijnych, a jednocześnie być człowiekiem smutnym, zamkniętym, być może pysznym czy pozbawionym miłosierdzia. Wtedy nasza wiara staje się martwa. Moi drodzy, nie oznacza to jednak, że modlitwa, liturgia czy sakramenty są czymś nieważnym albo zbędnym. Przeciwnie, są drogą spotkania z Bogiem. Eucharystia, spowiedź, modlitwa i życie Kościoła mają prowadzić człowieka do prawdziwego nawrócenia i przemiany serca. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy człowiek zatrzymuje się jedynie na zewnętrznych praktykach, a jego serce pozostaje daleko od Pana Boga. Moi drodzy, widzimy też, jak prorok Ozeasz używa bardzo mocnego obrazu. Miłość wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Tak jak Izrael wracał do Boga szybko, tak szybko od Niego odchodził. Przychodził tylko po to, aby otrzymać od Niego błogosławieństwo. I czy nie podobnie jest z nami? Bo jak trwoga, to do Boga. Jakże podobne jest to także do naszego życia. Ile razy mieliśmy jedynie takie chwilowe dobre postanowienia? Ile razy człowiek wzruszał się podczas modlitwy, rekolekcji czy cierpienia, a potem wszystko wracało do dawnego rytmu, jak to mówiono, właściwe tory. Ile razy obiecywaliśmy Bogu zmianę, ale szybko gasił w nas zapał i wierność. W takich sytuacjach stawaliśmy się podobni do Izraelitów przychodzących do Boga jedynie tylko na chwilę. Moi drodzy, ale w tym wszystkim jest dla nas ogromna pociecha, bo Bóg mimo wszystko nie przestaje szukać człowieka, nie rezygnuje z niego, nie odwraca się od niego. I dzisiejsze czytania pokazują Boga, który nie męczy się człowiekiem. I tutaj z pomocą przychodzi nam drugie czytanie oraz postać Abrahama przywołana przez świętego Pawła. Wbrew nadziei uwierzył nadziei. Abraham miał wszelkie powody, by uznać Bożą obietnicę za niemożliwą, że tak się nie stanie, bo starość, bezsilność, bo zamknięta przyszłość, a jednak potrafił zaufać. Dlatego właśnie wielu z nas może odnaleźć tutaj samego siebie i swoją sytuację życiową. Są ludzie, którzy noszą w sercu tak zwane zmęczenie życiem, którzy mówią, że już tego życia mają dość. Są tacy, którzy już dawno stracili nadzieję na jakąkolwiek zmianę, że będzie lepiej. Ktoś przestał wierzyć w uratowanie swojego małżeństwa. Ktoś nie wierzy, że potrafi wyjść z grzechu czy z jakiegoś uzależnienia. Ktoś nosi długoletni ból, poczucie winy albo samotność. I człowiek zaczyna wtedy żyć tak, jakby nic nowego nie mogło się już w życiu wydarzyć. Dlatego Abraham przypomina nam, że dla Boga nie ma sytuacji bez wyjścia. Moi drodzy, i wreszcie Ewangelia. Jezus przechodzi obok komory celnej i widzi Mateusza. Dla wielu był on grzesznikiem, złodziejem, kolaborantem, moralnie skompromitowanym, jak to się mówi takim dzisiejszym językiem, takie totalne dno. Ludzie już go ocenili, ludzie już go zaszufladkowali i przekreślili. Ale Jezus patrzy inaczej, nie widzi tylko przeszłości Mateusza. Widzi człowieka zdolnego do przemiany. Dlaczego? Bo Jezus nie kocha nas dopiero wtedy, gdy stajemy się idealni. On przychodzi do nas właśnie wtedy, gdy jesteśmy pogubieni. Mówi do nas: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. I właśnie to jest niezwykłe w tej Ewangelii, że Jezus powołuje Mateusza nie wtedy, gdy ten uporządkował swoje życie, ale wtedy, gdy siedzi jeszcze w komorze celnej. Nie mówi mu najpierw: zmień się, napraw swoje życie, pozałatwiaj wszystkie sprawy, a potem dopiero przyjdź. Najpierw mówi: pójdź za mną. Chrystus widzi w Mateuszu więcej niż jego grzech, więcej niż jego słabość i przeszłość. Widzi człowieka, który może stać się świętym. I Mateusz natychmiast wstaje. To bardzo ważny szczegół dzisiejszej Ewangelii. Nie odkłada decyzji na później. Nie mówi: Panie Jezu, jeszcze nie teraz, muszę najpierw wszystko uporządkować. Muszę stać się lepszy, bardziej wiarygodny. Wstaje taki, jaki jest. Bo czasami człowiek zbyt długo czeka, aż stanie się godny Boga. Podczas gdy Bóg już dzisiaj przychodzi i mówi: chodź za mną. Moi drodzy, Chrystus nie przyszedł szukać ludzi bez grzechu. Przyszedł szukać ludzi, którzy pozwolą się uleczyć. I może dlatego największym problemem człowieka nie jest sam grzech, ale przekonanie, że już nie potrzebuję Boga, bo jestem najlepszy. I faryzeusze byli bardzo blisko religii. ale niestety byli bardzo daleko od miłosierdzia Bożego. Mateusz był daleko od religijnej poprawności, ale jego serce okazało się zdolne odpowiedzieć na wezwanie Jezusa. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia jest ogromną nadzieją dla każdego z nas, bo wszyscy jesteśmy trochę jak Mateusz. Wszyscy nosimy w sobie miejsca niedoskonałości, słabości i grzechu. Ale Jezus, tak jak do Niego, mówi również do każdego z nas. Konkretnie, pójdź za mną, chodź. Moi drodzy, dlatego prośmy Boga w tę niedzielę, ale także każdego dnia naszego życia o serce prawdziwe. Nie o religię opartą jedynie na zwyczaju, bo tak trzeba, bo co sąsiedzi powiedzą, ale o żywą i o prawdziwą wiarę. Prośmy o miłość, która nie będzie jak poranna rosa, lecz pozostanie wierna także wtedy, gdy przyjdą trud, cierpienie, zwątpienie, a nawet i krzyż. Moi drodzy, i prośmy szczególnie o jedno, chyba najważniejsze, abyśmy nigdy nie uciekali od stołu, przy którym chce usiąść Chrystus. Bo Mateusz nie zmienił życia przed spotkaniem Jezusa. To spotkanie zmieniło jego życie. Chrystus nie boi się stołu grzeszników. Pytanie tylko, czy my, tacy pobożni, tacy idealni, pozwolimy mu usiąść przy naszym stole i przemienić nasze serce. Amen.
1: Zapraszam rodziców z dziećmi do ołtarza, śmiało. Cieszymy się, bo mamy nowego chórzystę. To dobrze rukuje na przyszłość, moi drodzy. Prośmy naszego Pana Jezusa Chrystusa o miłosierdzie dla dzieci, które mają dostąpić łaski chrztu świętego dla ich rodziców, chrzestnych i wszystkich ochrzczonych. Wołajmy do Niego. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, abyś te dzieci mocą tajemnicy Twojej śmierci i zmartwychwstania przez chrzest święty odrodził i włączył do Kościoła. Chryste, prosimy Cię, abyś przez chrzest i bierzmowanie uczynił je wiernymi uczniami i świadkami Twojej Ewangelii. Chryste, prosimy Cię, abyś przez świętość życia doprowadził je do radości Królestwa Niebieskiego. Chryste, prosimy Cię, aby rodzice i chrzestni dawali tym dzieciom przykład żywej wiary. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy o Boże błogosławieństwo dla rodziny Kulisiów. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy o Boże błogosławieństwo dla Tomasza z racji 14. rocznicy urodzin. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy o łaski potrzebne dla Elwiry i Andrzeja, którzy dziękują za 40 lat sakramentu małżeństwa, aby Pan Bóg nieustannie im błogosławił. Chryste, prosimy za polecaną Jadwigę Gacką, aby dobry Bóg przyjął ją do chwały nieba. Chryste, prosimy Cię, abyś w nas wszystkich odnowił łaskę Chrztu Świętego. Święta Maryjo, Matko Boża, Święty Janie Chrzcicielu, Święty Józefie, Święci Piotrze i Pawle, Wszyscy Święci, Święty Boże, Wszechmogący Wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, by oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, abyś te dzieci uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. Przez Chrystusa Pana naszego. Niech was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków.

Módlmy się, aby Bóg Wszechmogący obdarzył te dzieci nowym życiem z wody i z Ducha Świętego. Błogosławiony jesteś, Boże Ojcze Wszechmogący, Ty stworzyłeś wodę, która oczyszcza i podtrzymuje życie. Błogosławiony jesteś, Boże. Błogosławiony jesteś, Boże, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, z Twojego boku wypłynęła woda i krew, aby z Twojej śmierci i zmartwychwstania narodził się Kościół. Błogosławiony jesteś, Boże. Błogosławiony jesteś, Boże, Duchu Święty, który namaściłeś Chrystusa ochrzczonego w wodach Jordanu, abyśmy wszyscy w Tobie byli ochrzczeni. Błogosławiony jesteś, Boże. Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twoim sługom, których w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymali życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez Was dzieci przez sakrament chrztu od miłującego Boga otrzymają nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymują chrzest. My również jako wspólnota eucharystyczna włączamy się w publiczne wyrzeczenie zła i wyznanie wiary. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, by was grzech nie opanował? Wyrzekamy się. Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekamy się. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzymy. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzymy. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy. Stanisławie, Leonie, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Czy chcecie, aby Tadeusz otrzymał chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Tadeuszu, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który was uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza was krzyżmem zbawienia, abyście włączeni do ludu Bożego wytrwali w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Amen.

drogie dzieci, stałyście się nowym stworzeniem i przeoblekłyście się w Chrystusa. Dlatego otrzymujecie białą szatę. Niech wasi bliscy słowem i przykładem pomagają wam zachować godność dzieci Bożych, nieskalaną aż po życie wieczne. Amen.

Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dzieci oświecone przez Chrystusa postępowały zawsze jak dzieci światłości, a trwając w wierze mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem ze wszystkimi świętymi w niebie. Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Alleluja, alleluja. Rodzicom z całego serca gratulujemy i Tadeusza, i Stanisława, słuchajcie, wspaniałe dzieci, i namawiamy, żeby spotkać się ponownie za rok w tym samym zakresie, moi drodzy. A wszystkich młodych na kościele proszę brać wzór. I za rok się widzimy tutaj przy ołtarzu, tak, z kolejnymi dzieciątkami, bo nam dzieci są niezwykle, słuchajcie, potrzebne. A to, że trochę popłaczą, to cały urok dzieciństwa jest. Wszystkiego dobrego.

Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na naszą posługę, przyjmij dary, które Ci składamy i pomnóż naszą miłość ku Tobie przez Chrystusa Pana.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwa dla nas zbawienna, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, które grzech oddalił od Ciebie, aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej stał się Kościołem, ciałem Chrystusa i żywą świątynią Ducha Świętego ku chwale Twojej nieskończonej mądrości. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

0: zaprawdę święty jesteś, Boże, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, nowo ochrzczonych, którzy dzisiaj przez chrzest zostali włączeni do Twojego ludu, aby z wiarą i odwagą szli za Twoim Synem Jezusem Chrystusem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Anną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Cię.

0: trwała przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Nowochrzczone dzieci będą Pana Boga nazywać Ojcem. W ich imieniu módlmy się tak, jak

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Miłosierny Boże, niech uzdrawiające działanie Eucharystii uwolni nas od złych skłonności i wprowadzi na prawą drogę przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Zapraszam teraz do ołtarza jubilatów małżeńskich, którzy pragną odnowić przyrzeczenia małżeńskie państwa Elwiry i Andrzeja.

Czcigodni małżonkowie, przed 40 laty zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Dziękując Panu Bogu za łaski udzielone jubilatom w ciągu ich życia, prośmy Ducha Świętego, by umocnił ich miłość i dał łaskę wytrwania.

0: na znak, że coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, podajcie sobie prawe dłonie i odpowiedzcie na pytania, które wam zadam w imieniu Kościoła. Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie?
1: Chcemy.
0: Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej?
1: Chcemy.
0: Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia?
1: Chcemy.
0: Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech umocni naszą wolę i wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania dzisiaj odnowione i zasłużyli na życie wieczne. Amen. Teraz Pan Młody może ucałować Pannę Młodo. Z serca gratulujemy, moi drodzy. Tak patrzę na obecnych jubilatów, ale niedawno i pan Mirosław, i pani Teresa też mieli jubileusz małżeński. Tak się przyglądam czasami jubilatom i, moi drodzy, zawsze patrzę z jaką ogromną taką troską też wpatrujecie się w siebie nawzajem i troszczycie i gratulujemy tych jubileuszy, bo one są ogromnym darem. One pokazują, że życie małżeńskie jest takim okazywaniem sobie wsparcia na co dzień. Z serca gratulujemy. Teraz, moi drodzy, usiądźmy, wysłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich. Dziękuję wszystkim za piękny udział i dane świadectwo wiary w czasie uroczystości Bożego Ciała. Składam wyrazy wdzięczności osobom, które zaangażowały się w przygotowanie ołtarzyków. Szczególnym podziękowaniem obejmuję dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami, które wzięły udział w procesji w swoich odświętych strojach. Dziękuję całej asyście procesyjnej, strażakom, chórowi parafialnemu, ministrantom, kawalerzystom, orkiestrze dętej, panu organiście, panu kościelnemu oraz policji za zabezpieczenie przejścia. Trwa oktawa Bożego Ciała. Zapraszamy na wieczorną Eucharystię połączoną z nieszporami eucharystycznymi i procesją. Uwielbiamy w ten sposób Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie, upraszając potrzebnych łask. We czwartek ostatni nieszpór. Zapraszamy wszystkie dzieci. Na zakończenie mszy dzieci otrzymają indywidualne błogosławieństwo. Tego dnia w sposób szczególny pragniemy modlić się za dzieci o potrzebne łaski do życia codziennego, zdrowie i łaskę wiary. Ofiary z mszy świętej o godzinie 18 tego dnia będą przeznaczone jako pomoc dla rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem. Dziękujemy za ofiary składane do puszek przy wyjściu z kościoła na dzieło Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w organizacji ubiegłotygodniowego Dnia Dziecka dla Najmłodszych. Podziękowaniem obejmuję pana Alfreda Święczkowskiego, państwa Anetę i Karola, Alicję i Marcina oraz Beatę i Mariusza. Serdecznie dziękuję. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tego dnia nie obowiązuje post. Można spożywać pokarmy mięsne. Zapraszamy tego dnia w sposób szczególny na Eucharystię o godzinie 18. Będziemy mogli indywidualnie ofiarować się Sercu Jezusowemu. W przyszłą niedzielę po mszy świętej z godziny 17 zapraszam na spotkanie organizacyjne dzieci i rodziców dzieci, które wyjeżdżają na kolonie wakacyjne. W najbliższym tygodniu rozpoczynamy prace polegające na skuciu dotychczasowych posadzek w salkach parafialnych w pierwszym etapie. Z tego względu od poniedziałku salki będą wyłączone z użytkowania aż do końca wakacji. Pozostaje czynna salka za wejściem na wikariaty. Dziękuję za ofiary złożone na prowadzone prace. W minionym tygodniu swój dar przekazała pani Stefania anonimowo oraz przelewem pan Krzysztof, państwo Teresa i Radosław, pani Joanna i pani Małgorzata. Jak gdyby ktoś dysponował nadmiarem siły albo emocji i chciał skuć trochę, to zapraszam jutro od godziny 8:30, będzie można się wykazać. Teraz zapraszam rodziców z dziećmi do Bożego błogosławieństwa i rodzicom z całego serca dziękuję też za piękne imiona, jakie nadaliście swoim dzieciom. To jest też dowód i myślenia, ale i wiary. I za to składam serdeczne podziękowanie i gratuluję, bo pięknych chłopaków tutaj mamy. Świetnie. Chodźcie razem. Jak solidnie pobłogosławimy, to wrócicie za rok, moi drodzy, w tej samej formule, czego życzymy wam z całego serca. Tata, widzę, że zmęczony, ale dacie radę, kochani. Pan z wami
1: i z duchem twoim,
0: Bóg dawca życia i miłości, który serce każdej matki skłania ku jej dziecku, niechaj wejrzy i błogosławi matkom tych ochrzczonych dzieci. Jak mu dziękują za otrzymane potomstwo, tak niechaj radują się z miłości swoich dzieci, z ich rozwoju i świętego życia.
1: Amen.
0: Bóg, który jest źródłem wszelkiego ojcostwa i wzorem ojca, niechaj towarzyszy swoją łaską także ojcom tych dzieci, aby przykładem postępowania doprowadzili je do dojrzałego życia chrześcijańskiego.
1: Amen.
0: Bóg, który miłuje wszystkich ludzi, niechaj wejrzy łaskawie na wszystkich tutaj zgromadzonych krewnych i przyjaciół. Niechaj strzeże od złego i darzy obficie pokojem.
1: Amen.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stąd do piekła. Amen. Dzieci zapraszam tutaj do koszyka, do Bartosza jeszcze na moment. Śmiało.

0: Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy przez świętą z kościoła pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska,
2: niech mi się stanie.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku i śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
4: Marszałek województwa podlaskiego i wójt gminy Łomża zapraszają na Dzień Dziecka w gminie Łomża z województwem podlaskim. W niedzielę 7 czerwca przy szkole podstawowej w Konarzycach od godziny 13 moc atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Wieczorem od 18.40 koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk, który na scenie pojawi się o 20.30. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
5: Kochać, zakochać się można.
0: Po reklamie.
6: Ogłoszenie nadawcy.
7: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
6: Ogłoszenie nadawcy.

0: Bruno Mars. Jest 12.18, to jest niedzielny program radia Nadzieja. Niedziela w Polsce zapowiada się burzowo, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii, Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz. Burzowe mogą towarzyszyć opady deszczu i gradu.
1: Przez Polskę przemieszcza się front atmosferyczny, który przyniesie przelotne opady deszczu oraz miejscami burze. Dla części województw północnej i centralnej części kraju zostało wydane ostrzeżenie pierwszego stopnia na burze. Zjawiskom tym mogą towarzyszyć dziś ulewne opady deszczu do 20-30 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę, a lokalnie także możliwy opad gradu.
0: To ostrzeżenie, które dotyczy Polski Środkowej i Polski Północnej. Ostrzeżenie obowiązuje dziś od 11 do 20. Temperatura maksymalna to 20 stopni Celsjusza na Pomorzu, 24 stopnie w centrum kraju i do 26 stopni na południowym wschodzie. Jutro więcej słońca i przelotne opady deszczu na północy i północnym wschodzie kraju. Na krańcach północno-wschodnich możliwe także burze. A więc te burze mogą jutro dotrzeć nad nasz region. Temperatura maksymalna jutro od 17 stopni nad morzem, około 20 stopni na północnym wschodzie, 22-24 w centrum i do 26-27 na zachodzie i południowym zachodzie. Teddy Swims, Mr. Know It All, a to za chwilę, a następnie sięgamy na półkę z polską muzyką Blue. Zaprezentuje się na antenie Radia Nadzieja.

0: Zapowiadano wcześniej, Blue. Nowy ląd, ten utwór wybrzmiał na antenie radia. Nadzieja jest 25 minut po godzinie 12. Rodzinne zawody wędkarskie rozpoczęły w piątkowy poranek Dzień Rodziny w Czyżewi. Na stadionie miejskim na uczestników czekała moc atrakcji. Nie zabrakło występów artystycznych, konkursów oraz zabaw dla dzieci. Wieczorem największą publiczność zgromadziły koncerty. Na scenie wystąpiły zespoły Szeptucha i Morales, a gwiazdą ze wieczoru był Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Uczestnicy mogli także korzystać ze strefy zabaw, punktów gastronomicznych oraz licznych atrakcji rekreacyjnych. Zapraszam do wysłuchania relacji z wydarzenia.
1: Franciszek Kuczewski, burmistrz Czyżewa. To jest święto dla rodzin, dla dzieci, dla dorosłych, dla wszystkich. Jest to okres już letni, ciepło. Tutaj wspólnie z marszałkiem województwa, panem Łukaszem Prokorymem, organizujemy przede wszystkim gwiazdę wieczoru. To jest występ Zenona Martyniuka i zespołu Akcent. Główna atrakcja.
2: Dzień rodziny, bardzo dużo ludzi. My jako uczestnicy GOK-u, różnych zespołów, no jesteśmy bardzo zadowoleni, że tyle ludzi przyszło nas oglądać.
3: Przygotowaliśmy występ z scenkami, które przedstawiają wydarzenia z prawdziwego życia. Pocieszanie znajomych, trudne sytuacje i jak możemy się zachować w danych sytuacjach.
4: Sprzedaję lemoniadę.
5: No można sobie tutaj przyjść i kupić różne rzeczy albo pospędzać fajnie czas słuchając artystów.
6: Prezentują się dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie.
7: Katarzyna Kostro, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie.
6: Poza tym dla dzieci, dla dorosłych mamy mnóstwo ofert. Jest fotobudka do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Są animacje, malowanie twarzy, bańki mydlane, warkoczyki.
8: Jest takim wydarzeniem, które integruje społeczność lokalną. Dzieci też mają tutaj mnóstwo rozrywek, także spędzają czas na świeżym powietrzu.
9: Jesteśmy tu jako Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Czyżewie, razem z rodzicami, z nauczycielami i z dziećmi. Przygotowaliśmy przepyszną lemoniadę, sałatkę owocową, deserki i popcorn.
8: No chyba czekamy na gwiazdę wieczorową.
9: Ale też będzie występował nasz były uczeń w zespole Morales.
10: Paweł Szucher-Szuszkiewicz, Szeptucha. Właściwie wszyscy mamy też rodziny. Sami jesteśmy taką jakby rodziną, bo już parę lat razem spędzamy ze sobą, druga nasza rodzina. Takie imprezy są jeszcze bardziej motywujące. No i mam nadzieję, że te nasze teksty, które przekazujemy, troszeczkę tych takich wierzeń staropolskich, legend słowiańskich, gdzieś tam do ludzi trafią, do tych rodzin.
11: Najbardziej czekam właśnie na Zenka.
1: Czego rodzinom życzyć? Pokoju, spokoju, radości, satysfakcji z dzieci, dzieciom, z rodziców. Wszystkiego najlepszego dla całych rodzin.
0: Natomiast wczoraj o 15.30 rozpoczął się turniej rodzin, następnie festiwal kolorów oraz dmuchany plac zabaw. Dodam, że partnerem strategicznym obchodów Dnia Rodziny w Czyżewie było województwo podlaskie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Lady Antebellum, Just a Kiss, 36 minut po godzinie 12. Bezpieczeństwo na drogach zależy od samych kierowców, przekonuje policja. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przypomina, że dziś koniec długiego weekendu i należy spodziewać się wzmożonego ruchu na wielu trasach.
1: Dostosujmy prędkość do warunków ruchu, zaplanujmy podróż i pamiętajmy, że najważniejszy jest bezpieczny powrót do domu.
0: Policjant zaapelował o bezpieczną jazdę podczas powrotów z wypoczynku.
1: Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę, cierpliwość i wzajemny szacunek. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależy nie tylko od działań policji, ale przede wszystkim od odpowiedzialnych decyzji podejmowanych każdego dnia przez kierujących, pieszych i pozostałych uczestników ruchu drogowego.
0: W ubiegłym roku podczas długiego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała na polskich drogach doszło do 340 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób, a 408 zostało rannych. Policjanci zatrzymali ponad 1700 kierujących pod wpływem alkoholu. I jak jesteśmy przy naszych funkcjonariuszach, to jeszcze na chwilę podejmijmy temat obowiązku noszenia kasku przez najmłodszych. Mandat do 100 zł dla rodziców dziecka do lat 16, które nie nosi kasku podczas jazdy rowerem czy hulajnogą. Policja przypomina, że nowy obowiązek ma wzmocnić bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Zastępca komendanta głównego policji, nadinspektor Roman Kuster, apeluje, aby także starsi rowerzyści dawali przykład i nosili kaski podczas jazdy jednośladem.
2: Czym się różni głowa 18-latka, 16-latka, 25-latka, 60-latka? Przecież ona jest tak samo narażona przy upadku na poważne obrażenia. Dzisiaj mówimy o 16 roku życia, ukończenia i obowiązku. Ale ja będę jako policja rekomendował, aby wszyscy używali te kaski ochronne.
0: Obowiązek dotyczy osób do 16 roku życia, które poruszają się rowerem, e-hulajnogą, a także tak zwanymi UTO, czyli urządzeniami transportu osobistego, jak na przykład deskorolki elektryczne czy monocykle elektryczne. Taki to, przypomnijmy, obowiązek, 16 rok do 16 roku życia, ten obowiązek tych osób dotyczy. A więc noszenie kasków, no i mandat do 100 zł dla rodziców dziecka, które nie nosi kasku podczas jazdy rowerem czy hulajnogą, ale też, tak jak słyszymy, urządzeniami transportu osobistego. Najpierw grupa Magma, później Marika na antenie Radia Nadzieja.

0: Tak, śpiewa Marika. Niespełna 13 minut do 13. Brakuje, przegrała w finale Rolanda Garrosa w Paryżu, ale w rodzinnym mieście jest bohaterką. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej do końca wierzyli w zwycięstwo Mai Chwalińskiej. Są z niej dumni i przekonani, że to początek wielkiej kariery 24-letniej zawodniczki.
1: Aż mi się płakać chciało.
2: Jestem wzruszona, naprawdę, jestem dumna z niej.
1: Piękna kariera przed nią, miejmy
2: oczywiście
1: nadzieję. To dopiero początek.
2: No tak.
3: Kto wygra mecz?
4: Coś pięknego. To jest tak, jakby sen był, ale ono, no, fantastyczna sprawa.
5: Mam nadzieję, że będzie to dalej skutkowało kolejnymi turniejami, przynajmniej z ćwierćfinałem, półfinałem, może finałem, może zwycięstwem, ale na pewno jesteśmy z nią.
4: Tu mnie za serce złapała taka dziewczyna z Dąbrowy.
0: Po występach na paryskich kortach Maja Chwalińska awansuje w rankingu WTA z miejsca 114 na 20. Pierwsze. Nie kończymy tematu naszej młodej, utalentowanej zawodniczki. Sukces Mai Chwalińskiej to dla naszego klubu olbrzymia duma, ale i nowe wyzwania organizacyjne, mówią trenerzy z BKT Advantage Bielsko-Biała. Historyczny awans 24-letniej Polki do wielkoszlemowego finału Roland Garros wywołał prawdziwy szturm na śląski ośrodek. Telefony w klubowych biurach urywają się od kilkunastu dni, a skrzynki mailowe pękają w szwach od zapytań ze strony kibiców i rodziców, którzy chcieliby na kort wysłać swoje pociechy. Trener Mikołaj Wrzoł przyznaje, że choć nagłe masowe zainteresowanie bywa momentami wyczerpujące, to dla wszystkich w klubie jest to urzeczywistnienie najlepszego sportowego scenariusza.
6: Trochę to męczy, ponieważ już od dwóch tygodni jest cały czas bardzo dużo mediów, bardzo dużo ludzi wydzwania, wypisuje maile, więc są plusy i minusy tego, ale oczywiście bardzo się cieszymy, no i jest to najlepszy scenariusz, jaki mógł być.
0: Głównym celem i największą długofalową korzyścią z paryskiego sukcesu Chwalińskiej jest jednak impuls dla najmłodszych. Władze bielskiego klubu już teraz przygotowują się na masowy napływ chętnych i mają nadzieję, że niesamowita historia ich zawodniczki pozwoli na odkrycie kolejnych wielkich tenisowych talentów.
6: Z jednej strony się cieszymy, ponieważ na pewno dużo dzieciaków przyjdzie nowych, które będą mogły też trenować, no i będziemy szukać na pewno następcy Mai Chwalińskiej, czy to w tenisie żeńskim, czy to męskim.
0: Maja Chwalińska dotarła do wielkoszlemowego finału, zaczynając grę w kwalifikacjach. No co dzień trenuje w Bielsku Białej. Neil Horan, Little More Time. Posłuchajmy

0: Łomża przygotowuje się na wizytę księży biskupów z całej Polski. Już jutro rozpocznie się trzydniowe zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Podczas obrad poruszone zostaną najważniejsze sprawy dotyczące życia Kościoła w Polsce. W programie znajdą się także wspólne modlitwy, uroczystości liturgiczne. Spotkanie potrwa do środy. Tematem wiodącym będzie katecheza, mówi biskup łomżyński Janusz Stepnowski.
1: Na pewno tym tematem takim wiodącym to będzie katecheza i na pewno będzie też takim tematem, do którego się też już bardziej konferencja się przygotowuje merytorycznie, to będzie katecheza parafialna, bo trzeba też na to wszystko spojrzeć, że jeśli ktoś wybrał jakąś taką opcję ideologiczną, to nie wiemy, czy ta katecheza przetrwa w szkole i trzeba będzie to czynić w naszych parafiach.
0: Biskup Stepnowski zaprasza na uroczystości i wspólną modlitwę.
1: Nie tylko mieszkańców Łomży, ale zapraszamy innych też mieszkańców. Po mszy świętej zapraszamy też na wspólny posiłek, który będzie obok katedry pod namiotem. Nie chcemy, żeby nikt odszedł głodny, nie tylko od stołu eucharystycznego, ale później od tej agapy wspólnej. Na drugi dzień o 7 rano będzie msza w kościele Krzyża Świętego w Łomży. Jest to kościół w pewnym sensie wotum za tysiąclecie też chrześcijaństwa w Polsce, mimo że już kilkadziesiąt lat po tej uroczystości, ale jest takim wotum.
0: Zebrania plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbywają się zwyczajnie kilka razy w roku. Najczęściej księża biskupi spotykają się w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, ale jedno z posiedzeń jest tak zwanym posiedzeniem wyjazdowym, więc już od jutra Łomża będzie gospodarzem trzydniowego zebrania właśnie plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Wybór Łomży na miejsce obrad ma również wymiar jubileuszowy. Diecezja łomżyńska świętuje ważne rocznice w swojej historii. Głos oddajmy teraz biskupowi pomocniczemu diecezji łomżyńskiej, Tadeuszowi Bronakowskiemu, przewodniczącemu zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
2: W dniach od 8 do 10 czerwca odbędzie się w Łomży 405. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Będziemy dziękować Bogu za 100 lat istnienia diecezji łomżyńskiej, za 500 lat istnienia Kościoła Świętego Michała Archanioła w Łomży, obecnie katedry. Dziękować za wizytę Świętego Jana Pawła II w Łomży przed 35 laty. Najserdeczniej zapraszam do katedry łomżyńskiej na uroczystą Eucharystię z udziałem księży biskupów 8 czerwca o godzinie 18 i później braterskie spotkanie przy katedrze.
0: Dodam, że ta Eucharystia będzie transmitowana na antenie Radia Nadzieja, więc dzień jutrzejszy, godzina 18. Księża biskupi będą także sprawować Eucharystię w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego. To wtorek, godzina 7 rano. Parafia Kościół Krzyża Świętego zbudowany jako wotum za 1000 lat obecności chrześcijaństwa na ziemi łomżyńskiej, dodaje ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski.
2: Księża biskupi 9 czerwca o godzinie 7 odprawią mszę świętą w kościele Krzyża Świętego w Łomży, który został zbudowany jako wotum wdzięczności za 1000 lat chrześcijaństwa na ziemi łomżyńskiej. Także serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. Otoczmy, kochani, naszą gorącą modlitwą. To historyczne, niezwykle ważne wydarzenie i prośmy Boga o Jego błogosławieństwo dla naszej łomżyńskiej diecezji i Kościoła w Polsce.
0: Głównymi tematami będą parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym, katecheza parafialna, a także recepcja w Polsce posynodalnej adhortacji apostolskiej. Dermot Kennedy na antenie Radia Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Maggie, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych, plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
2: Ogłoszenie nadawcy.

0: Na antenie Radio Nadzieja, Lemon. 7 czerwca w całej Polsce obchodzimy 19 święto dziękczynienia, którego hasłem są w tym roku słowa dziękujemy za świadectwo wiary. Ustanowione w 2008 roku przez ówczesnego metropolitę warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza ma przypominać, że zbudowanie w Warszawie świątyni opatrzności Bożej łączy się z umacnianiem idei dziękczynienia wśród Polaków. Termin pierwsza niedziela czerwca upamiętnia postać i dokonania świętego Jana Pawła II, którego pielgrzymki do ojczyzny w większości rozpoczynały się na początku czerwca. Z okazji święta dziękczynienia w ubiegłym roku pod hasłem Dziękujemy za nadzieję przeszła procesja z Placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Wśród intencji uczestnicy procesji wymieniali m.in. ojczyznę i sprawy osobiste.
1: Po pierwsze, że to święto, po drugie, że też i wybory, no więc jakby troska o ojczyznę i oddanie jej Bogu. Jest to zawsze ta wspólnota modlitwy.
2: Chciałam podziękować Panu Bogu za wszystkie łaski dla Polski, dla ojczyzny, dla młodych. Jestem akurat z grupy Młodzi z Loretto i będę niosła relikwie i obraz błogosławionego księdza Jerzego Kłopotowskiego.
3: O Boże błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla całej Polski, dla duchowieństwa.
0: Inicjator ustanowienia święta dziękczynienia, metropolita warszawski Kazimierz Nycz, wyraził nadzieję, że idea obejmie cały kraj i Polacy będą się uczyć postawy wdzięczności wyrażającej się słowem dziękuję.
4: Chciałbym, żeby ten Dzień Dziękczynienia w pierwszą niedzielę czerwca wszedł na stałe co roku w porządek polskich kościelnych uroczystości i żeby główna uroczystość coroczna, potem już kiedy będzie bazylika i świątynia gotowa i centrum, odbywało się właśnie w tę niedzielę i przypominało pielgrzymki papieskie.
0: Święto Dziękczynienia nawiązuje do inicjatywy Sejmu Czteroletniego z 1791 roku, czyli zbudowania Świątyni Opatrzności. Miała być ona wotum wdzięczności głównie za uchwalenie Konstytucji 3 maja. W latach 90. XX wieku ideę tę podjął ówczesny prymas Józef Glemb. Kamień węgielny pod budowę świątyni poświęcił podczas pielgrzymki do ojczyzny w czerwcu 1999 roku papież Jan Paweł II. Posłuchajmy.
5: Niech ta świątynia stanie się miejscem szczególnego dziękczynienia za wolność ojczyzny. Modlę się, by żadne bolesne doświadczenie już nie zakłóciło tego dziękczynienia, którym czekamy prawie 200 lat.
0: Prace budowlane rozpoczęły się w 2002 roku, a w 2016 świątynia została oficjalnie otwarta dla wiernych. Pierwsze święto dziękczynienia 1 czerwca 2008 roku został odczytany akt dziękczynienia Bogu za wolną Polskę. Prymas Józef Glemb, który podjął się realizacji niewypełnionego wotum Sejmu Czteroletniego, mówił, że wcześniej nie było. Nie można było tego zrobić.
6: Doznaliśmy bardzo wiele pomocy opatrzności Bożej, stąd też trzecie podejście już jest skuteczne teraz i świątynia opatrzności Bożej stanie jako dziękczynienie za wiele narastających łask danych przez Boga, przez opatrzność Bożą, dzięki której odzyskaliśmy wolność i cieszymy się tą wolnością i chcemy uczyć się wykorzystywać tę wolność.
0: Drzwi świątyni opatrzności Bożej zostały otwarte dla wiernych 11 listopada 2016 roku. W święto niepodległości, w święto dziękczynienia w 2023 roku dziękowano za błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, harcerza, kapłana, więźnia niemieckiego obozu Dachau. W tradycyjnej procesji szli m.in. harcerze z kilkunastu krajów świata, także biskup pomocniczy warszawski Rafał Markowski, który powiedział, że jako pielgrzym jesteśmy na dobrej drodze.
7: To pielgrzymowanie do świątyni opatrzności nabrało już takiego swojego znaczącego wymiaru przez to, że to od kilkunastu lat wędrujemy i co ważne, niesiemy do tej świątyni kolejne relikwie, takie zresztą co roku, czyli tworzymy taki rzeczywiście panteon ludzi błogosławionych i świętych.
0: Świątynia Opatrzności Bożej stanowi część kompleksu Centrum Opatrzności Bożej, instytucji kultury powołanej przez metropolitę warszawskiego Kazimierza Nycza. Składa się na nią również Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz Panteon Wielkich Polaków. Więc tak jak mówimy, po raz 19 obchodzimy święto dziękczynienia. W tym roku hasłem są słowa dziękujemy za świadectwo wiary. Centralne uroczystości rozpoczęły się w południe w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie do świątyni zostały wprowadzone relikwie nowych patronów, błogosławionej Bolesławy Lament oraz błogosławionego księdza Józefa Stanka. W tym roku, jeśli chodzi o relikwie błogosławionej Bolesławy Lament, założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w 35. rocznicę jej beatyfikacji. No a do świątyni też zostaną wprowadzone, tak jak mówimy, relikwie błogosławionego księdza Józefa Stanka, męczennika II wojny światowej w 110. rocznicę jego urodzin. Rano z placu marszałka Józefa Piłsudskiego do Wilanowa wyruszyła pielgrzymka z relikwiami błogosławionych. Spogląda na zegar w studiu Radia Nadzieja, 16 minut po godzinie 13:00.

Wybieramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Krzysztof Zalewski, Nienasycenie. Za chwilę zaprezentuje się na antenie Radia Nadzieja. Maciej Musiałowski wybrzmi utwór Flora, 24 minuty po 13. I będzie to przestrzeń pełna atrakcji, nawiązująca do dawnych słowiańskich zwyczajów związanych z najkrótszą nocą w roku. Na łomżyńskich bulwarach 21 czerwca odbędzie się Noc Świętojańska. W programie znajdzie się tradycyjny obrzęd Nocy Świętojańskiej, któremu towarzyszyć będą występy zespołów ludowych, prezentujących regionalną muzykę i taniec, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, Bernadeta Krynicka.
1: Będzie taka typowa noc świętojańska. Będziemy pleść wianki, będzie parada na rzece, będą zespoły folkowe śpiewały, będą tańce. No i zapraszam Państwa i taki proponuję dress code na biało. Oczywiście nie będzie to biletem wstępu, ale miło by było, gdybyśmy się postarali ubrać na biało na tą noc świętojańską.
0: Planowane wydarzenie 21 czerwca w godzinach 17:00-22:00 na łomżyńskich bulwarach.

Etchiron na antenie Radia Nadzieja. Uczestnicy piłkarskich mistrzostw świata, które rozpoczną się 11 czerwca, rozgrywają mecze towarzyskie przed turniejem w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Minionej nocy zaprezentowały się m.in. drużyny, które zamierzają powalczyć o triumf w mundialu. Broniąca tytułu Argentyna pokonała w College Station w Teksasie Honduras 2-0. Bramki zdobyli Lautaro Martinez i Giuliano Simeone. Jeden z najlepszych piłkarzy wszechczasów, Lionel Messi, który po raz szósty zagra w mistrzostwach świata, pozostał na ławce rezerwowych. Zwycięstwo odniosło również Brazylia, która ostatni triumf na mundialu świętowała w 2002 roku. Canarinhos wygrali w Cleveland z Egiptem 2-1. Gole dla Brazylii strzelili Bruno i Endrick, a dla Egiptu jedyne trafienie zanotował Mustafa Zico. 60 lat na tytuł mistrza świata czeka już reprezentacja Anglii. Anglicy skromnie ograli w Tampie Nową Zelandię 1-0 po golu Harry'ego Kane'a. Dla angielskiego napastnika to już 79. trafienie dla drużyny Trzech Lwów, dzięki czemu awansował na 10. miejsce w klasyfikacji wszechczasów. W innych towarzyskich spotkaniach Szkocja pokonała Boliwię 4-0, Turcja wygrała z Wenezuelą 2-1, Republika Południowej Afryki zwyciężyła Jamajkę 1-0, Curacao rozbiła Rubę 4-0, Republika Zielonego Przylądka ograła Bermudy 3-0, a Katar bezbramkowo zremisował z Salwadorem. W mistrzostwach świata po raz pierwszy wystąpi 48 drużyn, w tym gronie po raz pierwszy od 12 lat zabraknie reprezentacji Polski. Trwa więc gorączkowe odliczanie do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata. Mundial zostanie zainaugurowany w najbliższy czwartek w meksykańskiej stolicy. Mistrzostwa Świata. Gigantyczne przedsięwzięcie, tak jak powiedziałem, obejmujące 48 drużyn i 104 mecze, które rozpocznie się w przyszłym tygodniu w 16 miastach na terenie trzech państw, stanowią bezprecedensowe wyzwanie dla służby bezpieczeństwa ze względu na większą niż kiedykolwiek liczbę uczestniczących krajów i rozgrywanych spotkań oraz ogromny zasięg terytorialnej imprezy. Wydarzenie to odbywa się w cieniu konfliktu USA i Izraela z Iranem, narastającej przemocy politycznej w otoczeniu prezydenta Donalda Trumpa oraz rosnących obaw o zakłócenia wywołane przez sztuczną inteligencję. To wszystko stanowi wyzwanie dla organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Za koordynację rozbudowanego systemu ochrony odpowiada szerokie grono podmiotów, agencje federalne, stanowe i lokalne, służby policyjne oraz firmy prywatne. Wśród wykorzystywanych przez nie środków znajdują się drony przechwytujące, zdolne do wystrzeliwania sieci na obiekty naruszające zakazaną przestrzeń powietrzną, roboty psy do kontroli bagażu, wielkogabarytowe pojazdy wyposażone w skanery rentgenowskie oraz tysiące kamer z systemami sztucznej inteligencji monitorujące przestrzenie publiczne, które wkrótce wypełnią się tłumami kibiców. Bon Jovi na antenie Radia Nadzieja, 34 minuty po 13:00.

Tak, śpiewa Mrozu. 13.41 na naszych zegarkach, ponad 180 wypadków, 10 ofiar śmiertelnych i 215 osób rannych. To dotychczasowy bilans długiego czerwcowego weekendu. Na drogach policja zatrzymała też ponad 1000 pijanych kierowców. Funkcjonariusze apelują do kierowców o ostrożność i rozsądek podczas powrotów z urlopu. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mówił o zachowaniach, które najczęściej

W których zginęły 4 osoby, a 69 zostało rannych. Policjanci zatrzymali również 311 kierowców prowadzących pojazdy po spożyciu alkoholu. One Republic, posłuchajmy.

0: przed momentem mówiliśmy o policyjnych statystykach, jeśli chodzi o kończący się tegoroczny, długi, czerwcowy weekend. Chodzi o statystyki, jeśli chodzi o ruch drogowy. No to teraz ku przestrodze. Nad wodę się udajmy i powiedzmy o tym, że w ubiegłym roku na terenie województwa mazowieckiego utonęło 30 osób, a ponad 1/3 tych wypadków wydarzyła się podczas wakacji. Aby poprawić bezpieczeństwo nad wodą, samorząd województwa wspólnie z policją wyznacza tak zwane czarne punkty wodne, czyli miejsca szczególnie niebezpieczne dla wypoczywających, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Posłuchajmy.
1: Ta nasza akcja czarnych punktów nad wodą, oznaczamy te miejsca, w której miały miejsce takie tragiczne wydarzenia i staramy się co roku po prostu odnawiać te oznaczenia, a tam, gdzie nastąpiło jakieś tragiczne wydarzenie, stawiać nowe. W tej chwili na Mazowszu mamy 114 tych punktów, w samej Warszawie jest 26, więc no, to jest apel taki o rozsądek, o jakąś wyobraźnię, o to, żeby niepotrzebnie, tak powiem, nie tracić życia. Ja też zawsze apeluję o to, żeby nie skakać w nieznanych miejscach na głowę do wody.
0: Jak podkreśla Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego w Warszawie, liczba utonięć wciąż jest wysoka.
2: Niestety te utonięcia rok w rok, tak jak zresztą obserwujemy statystyki, one cały czas są i jest to, zawsze będzie to liczba, która nie będzie nas satysfakcjonowała, w sensie to będzie liczba dla nas zła. Wymarzona liczba, którą bardzo byśmy chcieli osiągnąć, jest to oczywiście zero, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że bardzo trudno jest to osiągnąć, jednak cały czas nad tym pracujemy, jeśli chodzi o wybieranie się nad zbiorniki wodne, aby zawsze pamiętali, żeby nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu i żeby przede wszystkim wybierać te miejsca bezpieczne, czyli kąpieliska strzeżone.
0: Oprócz wyznaczania czarnych punktów, samorząd województwa mazowieckiego wspiera również jednostki zajmujące się ratownictwem wodnym. W tym roku jest to blisko 1,5 miliona złotych, które trafi do 15 organizacji z całego Mazowsza. Beneficjentem jest m.in. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce. Najpierw Janusz Radek, który wyśpiewa piosenkę Czesława Niemena, później Jamiroquai na antenie Radio Nadzieja.

0: muszę znać.
1: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Jamiroquai słuchają Państwo niedzielnego programu Radia Nadzieja. Już tylko minuta dzieli nas od godziny 14. Młodzi zgromadzeni na Polach Lednickich dokonali uroczystego wyboru Chrystusa przechodzącego, przechodząc nocą przez bramę trzeciego tysiąclecia, bramę Rybę. Tym symbolicznym gestem zakończyło się 30. ogólnopolskie spotkanie młodych wspólnoty lednickiej, które zgromadziło ponad 20 tysięcy uczestników z całej Polski. Podczas spotkania prymas Polski, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak przekazał uczestnikom słowa pozdrowienia i błogosławieństwa od papieża Leona XIV skierowane do młodych zgromadzonych na jubileuszowej Lednicy.
1: Papież Leon XIV z ojcowską bliskością pozdrawia wszystkich zgromadzonych na Polach Lednickich. Od 30 lat jest to miejsce radosnego spotkania młodych z Chrystusem, który w sakramencie chrztu otworzył przed nami życie wieczne. Tegoroczne hasło Genesis zaprasza Was do powrotu do źródła. Bóg jest początkiem każdego dobra i każdego ludzkiego powołania.
0: Znaczenie jubileuszu oraz sens dokonywanego na Lednicy wyboru Chrystusa podkreślał także krajowy duszpasterz młodzieży ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski. Wskazywał na ciągłość spotkań lednickich i ich rolę w formacji kolejnych pokoleń młodych wierzących.
2: To już po raz 30. Pola lednickie wypełniają się rzeszą młodego Kościoła. Przyjechaliście tutaj pod bramę Rybę z waszymi pytaniami. Przyjechaliście tutaj z nadzieją, czasem z chaosem w sercu, ale nade wszystko, by na nowo dokonać najważniejszego wyboru w swoim życiu, czyniąc Jezusa Chrystusa osobistym Panem i Zbawicielem.
0: Tegoroczne 30. spotkanie młodych Lednica 2000 odbyło się pod hasłem Genezis, rozumianym jako powrót do źródła i nowy początek. Spotkania na Polach Lednickich organizowane są od 1997 roku. Ich pomysłodawcą był dominikanin ojciec Jan Góra. Młodzi wracają na Lednicę co rok, ponieważ to miejsce stało się dla nich symbolem wiary, wspólnoty i pokazania prawdy o ich aktywności w Kościele. Wydarzenie jest jednym z największych chrześcijańskich zlotów młodzieży w Polsce, a zarazem największym cyklicznym takim spotkaniem w Europie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
2: Ogłoszenie nadawcy.

0: Jasiek Piwowarczyk, 8 minut po 14. I to wczesne jeszcze niedzielne popołudnie spędzają Państwo z radiem Nadzieja, a w chińskim Nankinie trwają turniej Ligi Narodów Siatkarek. Po trzech meczach Polki mają na koncie komplet zwycięstw. W ostatnim spotkaniu zmierzą się z gospodyniami. Ten mecz o 13 się zaczął. Asystentka trenera Stefano Lavariniego, Agnieszka Rabka, tak charakteryzuje najbliższego rywala. Posłuchajmy.
1: Zespół chiński jest zespołem, myślę, że bardzo mocnym. Grają bardzo szybką siatkówkę, grają techniczną siatkówkę. Są zespołem dobrze broniącym oraz zespołem bardzo dobrze gdzieś zagrywającym. Rozegrały spotkania w turnieju. Jedno przegrane dość niespotykanie z zespołem czeskim 3-0. Drugie spotkanie wygrane 3-2 z Tajlandią. Myślę, że jest to zespół w naszym zasięgu.
0: Ten mecz rozpoczął się, tak jak powiedziałem, o 13. W tym momencie trwa trzeci set. W pierwszym Polki wygrały 25-16. Drugi set dla Chinek 25-18. No a w tym momencie, w tym trzecim secie jest 12-7 dla reprezentacji Chin.

0: Przypomnijmy, że wrócił ruch na moście nad rzeką Łomżyczka. W ciągu ulicy Wojska Polskiego w Łomży prace związane z rozbudową obiektu dobiegły końca. Jednak kierowcy muszą przygotować się na tymczasowe ograniczenia. O tych mówi Sylwia Marciniak z Urzędu Miejskiego.
1: Do czasu dopełnienia wszystkich procedur administracyjnych związanych z wdrożeniem stałej organizacji ruchu na tym odcinku będą obowiązywały szczególne środki ostrożności. Prędkość pojazdów została ograniczona do 30 km na godzinę, a o zmianach informować będzie znak "Uwaga, roboty drogowe". Według szacunków tymczasowe obostrzenia potrwają przez około tydzień.
0: Głównym celem zrealizowanego zadania była poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych i rowerzystów. W ramach inwestycji północna strona mostu została poszerzona, co pozwoliło na bezpieczne przeprowadzenie nowej ścieżki rowerowej oraz chodników. Oprócz tego wykonawcy przebudowali dojazdy na kilkudziesięciometrowych odcinkach bezpośrednio przed i za mostem, a także stworzyli nowy zjazd i sieć kanalizacji deszczowej. Zmodernizowano także oświetlenie uliczne. Sylwia Wiśniewska, a później grupa Fil. To jest Niedziela z Radiem Nadzieja, prawie 18 minut po 14.

0: weekend w dobrym nastroju.
1: Powróćmy na chwilę do tematu obchodów 19 dnia Dziękczynienia. Odbywają się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Uroczystości rozpoczęła poranna, licząca około 12 kilometrów pielgrzymka, która wyruszyła z placu Piłsudskiego i przeszła do Wilanowa. Uczestnicy nieśli relikwie dwojga błogosławionych, które są dziś uroczyście wprowadzane do Świątyni Opatrzności Bożej. Błogosławionej Bolesławy Lament oraz błogosławionego księdza Józefa Stanka, pallotyna i męczennika II wojny światowej. W południe rozpoczęła się msza święta będąca głównym punktem uroczystości. Po niej zaplanowano rodzinne świętowanie i grę terenową. Jak mówi ksiądz Tadeusz Aleksandrowicz, proboszcz świątyni parafii Opatrzności Bożej, wszystkie wydarzenia mają pomóc młodemu pokoleniu odkrywać wiarę we wspólnocie i w radosny sposób.
2: Jedną z głównych wartości tego miejsca jest młode pokolenie i to najmłodsze i to już teraz coraz większe przez Święto Dziękczynienia. Praca dla tej grupy jest pracą dla rodziny i dlatego też chcemy zauważyć rodzinę, a w tej rodzinie chcemy zauważyć właśnie poprzez grę rodzinną, grę terenową pod tytułem Mały Ja, Wielka Misja, by ona angażowała do czegoś jeszcze więcej i też nauczyć młode pokolenie tego, że nie tylko wiarę się wyznaje w Kościele, ale także świadczy się o niej.
1: Oprócz gry terenowej dla rodzin, Mały Ja, Wielka Misja, przygotowano animacje, występy zespołów dziecięcych, warsztaty i inne atrakcje dla najmłodszych. Uczestnicy mogą również zwiedzać Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, obejrzeć ekspozycję militariów przygotowaną przez Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej oraz obejrzeć spektakl ruchomego teatru XXI wieku dla dzieci, prezentujący historię Polski w formie teatru lalkowego. Nowością są namioty powołaniowe sióstr misjonarek i pallotynów, w których będzie można między innymi złożyć intencje modlitewne. Obchody 19 dnia Dziękczynienia zakończą się wieczorem.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Prawie 35 minut po godzinie 14. 18-letni Michał Stochel wygrał Eurowizję dla młodych muzyków 2026. Zwycięstwo polskiego akordeonisty to czwarty triumf Polski w historii konkursu. Finał odbył się wczoraj w stolicy Armenii, Rywaniu. Michał Stochel mówił w TVP Info, że werdykt jest dla niego owocem ciężkiej pracy. Posłuchajmy.
2: Naprawdę niezwykłe emocje, przede wszystkim ogromna ekscytacja i wielka radość, ale też to był taki naoczny dowód tej naszej ciężkiej pracy, którą wykonaliśmy razem z moim nauczycielem i takie ogromne szczęście z powodu tego efektu właśnie tej naszej pracy. Najważniejsze jest to, żeby w muzyce wyrażać siebie i żeby nie próbować naśladować kogoś, czy oczywiście inspiracja jest dobra, ale najważniejsze jest to, aby właśnie przekazać tą swoją myśl i swoje serce.
1: Zwycięstwo Michałowi Stochelowi pogratulowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we wpisie opublikowanym na platformie X. Resort przypomniał, że akordeonista niedawno zdobył tytuł Młodego Muzyka Roku w krajowym konkursie. Gratulacje przekazała też minister kultury Marta Cienkowska. Poinformowała, że kolejny konkurs Eurowizji dla młodych muzyków odbędzie się za 2 lata w Polsce. Sam Tompkins już teraz na antenie Radia Nadzieja. Posłuchajmy.

Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Rosyjski dron uderzył w składowisko wypalonego paliwa jądrowego w pobliżu ukraińskiej elektrowni w Czarnobylu. Państwowa Agencja Atomowa w wydanym oświadczeniu zapewniła, że poziom promieniowania pozostaje stabilny i nikt nie został ranny w momencie ataku. Nie przechowywano tam żadnego surowca, dodano w oświadczeniu. Zdarzenie potępił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który nazwał je ekstremalnie podłym atakiem. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Energii oraz wszystkie nasze służby już pracują nad tym, by każdy z naszych partnerów wiedział, co się stało. Rosja celowo zaatakowała właśnie tę konkretną infrastrukturę jądrową. Na chwilę obecną nie odnotowano przekroczeń normalnego poziomu promieniowania, ale z pewnością wzrasta bezczelność Rosji, która dawno przekroczyła wszelkie granice, napisał w serwisie X. Prezydent Ukrainy dodał, że potrzeba konkretnych nowych działań, by Rosjanie poczuli, że ich terrorystyczna wojna jest ciosem wymierzonym w samą Rosję. Wołodymyr Zełenski dodał, że w nocy miały też miejsce rosyjskie ataki na inne cywilne obiekty w 13 obwodach. Łącznie w ciągu mijającego tygodnia Rosja wystrzeliła przeciwko Ukrainie 88 rakiet, ponad 3250 dronów szturmowych oraz około 1800 bomb lotniczych. Podkreślił we wpisie, głos w sprawie incydentu zabrał również szef MSZ Ukrainy. To nie pierwszy raz, kiedy siły rosyjskie narażają ukraińskie obiekty jądrowe, napisał Andrii Sibicha na portalu X. Jak dodał, rosyjski szantaż nuklearny i groźby dla bezpieczeństwa jądrowego są systemowe, celowe i niedopuszczalne. Słuchają Państwo niedzielnego programu Radia Nadzieja. Kwadrans dzieli nas od godziny 15. Przypomnę, że właśnie o 15 planujemy przenieść się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach i stamtąd transmitować modlitwę w godzinie Miłosierdzia i koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Za kilka chwil przeniesiemy się do sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach. W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje słuchaczy Radia Nadzieja. O łaskę powrotu dwóch godzin lekcyjnych religii w szkołach modli się Artur, miłosierny Boże. Daj radość życia wiecznego w niebie, świętej pamięci Reginie, Ludwikowi i Stefanowi Gniazdowskim oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich, Isaków. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. Miłosierny Ojcze, Tobie polecam świętej pamięci moich kochanych rodziców, mamę Władysława i tatę Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, świętej pamięci kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana, wszystkich zmarłych krewnych i dusze czyśćcowe. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. O wszelkie łaski, Boże, błogosławieństwo dla Roberta, Ojcze Niebieski. Proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry Barbary. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. O Boże, błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. Maryjo, uzdrowienie chorych, dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janinę. Za cofnięcie się choroby, Boże, błogosław całej rodzinie. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. O zdrowie, Boże, błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziną, Łukasza, córki Marty, wnusi Gabrysi Poli, siostry Danusi z rodziną, Tadzia Szczodrego i Henryka Kuźmienko, za świętej pamięci rodziców Czesława i Wiesława Kretuńskich, brata Bogusia, dziadków Aleksandra i Jadwigę, Janina Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodzin Gołębiowskich i Tyborowskich, Marię Jerzego Krzyspiak, zmarłych z rodzin Niecieckich, Turek, Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Parzychów, Jóźwików, Ceckowskich, Kuleszów, Szczodrych i Dodów, za świętej pamięci Eugeniusza Olszewskiego, Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodzin Piechowskich, Polkowskich, Ciemniewiczów, Stanisława Zaręba, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadzia Serafin, Matko Pięknej Miłości. Daj życie wieczne księdzu arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, jego rodzicom. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i opiekę dla Oliwii w czasie operacji. O dar nieba dla świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska w intencjach Bogu wiadomych. Łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej, Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się wiecznej przyjaźni za sobą i mogły chwalić razem Boga. Proszę o modlitwę za świętej pamięci Martę Gawrych i Jana, zmarłych z rodziny Gawrychów, także za Witolda, Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwigę, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisława Makowskich. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Pięknej Miłości proszę dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, a także dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii oraz dla mamy i teściowej. Boże Ojcze, błagamy, miej miłosierdzie nad nami, naszą ojczyzną, broń nas i strzeż od wszelkich pokus, zamętu i zasadzek złego ducha. Daj nam dar wierności, niezachwianą wiarę w Twoje trójjedne bóstwo. Proszę, niech Twój Święty Duch prowadzi nas w codzienności, naucz odróżniać i przyjmować Twoją wolę od pułapek diabła. Błagamy o Boży rząd i przyjęcie Twojego królowania w nas, rodzinach, naszej ojczyźnie. Boże miłosierny, proszę o Twoje błogosławieństwo, opiekę, łaski potrzebne do zbawienia dla mamy Danusi, syna Kamila, Beaty, Hani i Guni i Gabrysia. Proszę też dla nich o zdrowie duchowe i fizyczne. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie, od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże miłosierny, proszę łaskę uzdrowienia dla Justyny, Anety, Marylki i Kasi. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie, chorego synka Mateusza, pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroń nas przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie.

Kiedy przychodzę w Komunii Świętej do serca ludzkiego, mam ręce pełne łask wszelkich i pragnę je oddać duszom, ale dusze nawet nie zwracają uwagi na mnie. Pozostawiają mnie samego, a zajmują się czym innym. O, jak mi smutno, że dusze nie poznały miłości. Obchodzą się ze mną jak z czymś martwym. W godzinie wielkiego miłosierdzia dla świata gromadzimy się wokół Twojego krzyża, Chryste. Na nim wisi już martwe Twoje ciało, a dziś jesteś z nami żywy, ukryty pod postacią białej hostii. Na Golgocie przeżywałeś chwilę największego osamotnienia, które, jak żaliłeś się siostrze Faustynie, nadal przeżywasz w wielu duszach, w sercach zimnych i nieczułych, w sercach zadowalających się przeciętnością, obojętnych. Twoja samotność i opuszczenie wciąż trwa. Jezu, Twój krzyż wyrasta na drogach ludzi sprawiedliwych, którzy cierpią ucisk na tej ziemi. Dla nich Twój krzyż jest znakiem nadziei, pociechą. Przytulają go do serca, dziękują, ufają w bólu. Jakże piękne jest ich mokre od łez zaufanie. Jakże wolne od zmienności uczuć, stałe. Panie, a co stanie się z ludźmi obojętnymi i oziębłymi? Wiemy, że w swoim wielkim miłosierdziu ścigasz ich na wszystkich drogach, którymi kroczą. Jest więc nadzieja, jest wielka nadzieja. Wraz z Tobą, Jezu, pragniemy walczyć o ogień w ich sercach. Przez wzgląd na zasługi Twej bolesnej męki, Chryste, prosimy o wszelkie potrzebne łaski dla naszego papieża Leona, biskupów i kapłanów, dla osób konsekrowanych i wszystkich wiernych. W oceanie Twego miłosierdzia zanurzamy cały świat, a zwłaszcza ludzi żyjących poza Kościołem, oziębłych w miłości, niekorzystających z sakramentów, a szczególnie tych, którzy nie doświadczają Twojej miłości w sakramencie Eucharystii.

0: Każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A temu, kto puka, otwierają. Słysząc Twoje zapewnienie, chcemy Cię prosić, Panie, o łaskę pokory, aby w jej świetle poznawać prawdę o Tobie, o sobie i o świecie. O tę łaskę prosimy dla nas, naszych rodzin, przyjaciół i znajomych, sąsiadów, a także dla ludzi sprawujących jakąkolwiek władzę w Kościele i świecie, aby ją wypełniali w duchu służby wobec tych, do których są posłani. Udziel tej łaski ludziom uwikłanym w grzechy i nałogi, aby mogli poznawać stan swej duszy i z ufnością wołać o Twoje miłosierdzie. Umocnij chorych, cierpiących z powodu wojny, przemocy, nienawiści i każdej niesprawiedliwości. Błogosław Kościołowi Świętemu i naszej Ojczyźnie. Daj Ukrainie i krajom Bliskiego Wschodu sprawiedliwy pokój. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, która jest dla nas samym miłosierdziem, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Twego miłosierdzia i grobem świętej Faustyny, a także w sercach pielgrzymów, słuchaczy rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych oraz internautów z wielu krajów świata, którzy teraz z nami się modlą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
5: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Uwielbiamy Cię, światłości świata, za zostawienie nam przykazania miłości braterskiej. Jest ono darem Twego miłosierdzia, gdyż wprowadzane w czyn przyczynia się do budowania pokoju i więzi międzyludzkich, a także wzbogaca nas samych, sprawiając, że stajemy się coraz bardziej podobni do Ciebie i dlatego coraz bardziej godni upodobania Bożego. Dziękujemy za Eucharystię i Twoją obecność w naszych sercach. W rocznicę pierwszej pielgrzymki świętego Jana Pawła II do naszego sanktuarium dziękujemy za Jego obecność w tym świętym miejscu, za Jego pontyfikat, a zwłaszcza za niesienie ludzkości orędzia miłosierdzia, które jest światłem dla współczesnego świata.

Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy modlitwę w godzinie miłosierdzia i koronkę do miłosierdzia Bożego wprost z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie w Łagiewnikach. Zespół Mocni w Duchu już teraz, a następnie audycja Słowo Życia, więc będziemy mogli pochylić się jeszcze nad dzisiejszą Ewangelią. Będzie ona opatrzona komentarzem biblisty księdza Jana Krupki. Dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej reszty niedzieli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Hubert Chojnowski. Do usłyszenia.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy źle się mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
2: Starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Dziś słyszymy w połączeniu z powołaniem celnika Mateusza, aby stać się apostołem, także o spotkaniu, które miało miejsce później, podczas uczty, którą przygotował nowo powołany. Podczas niej Jezus nawiązuje do Słowa Bożego, kiedy mówi o ważności, o wielkości miłosierdzia, bo sam Bóg mówi: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Jesteśmy wezwani do postawy pełnej miłosierdzia, do tego, by ją praktykować, do postępowania, które by wyrażało się w czynnej miłości, szczególnie wobec tych, którzy są potrzebujący. Trzeba stwierdzić, że tak naprawdę życie, codzienne życie, stawia przed nami różne możliwości działania, które mogą stać się okazaniem serca drugiemu człowiekowi, komuś, kto jest w potrzebie, właśnie przez nasz dar materialny, przez ofiarowany czas, przez dobre słowo, przez jakąś konkretną pomoc w pracy, która jest do wykonania. Dlatego przyjmijmy to słowo Jezusa z dzisiejszej Ewangelii i bądźmy miłosierni.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamy, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy. Prezydent Łomży Mariusz Szanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.
4: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
3: Ogłoszenie nadawcy.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Spiękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail. Ogłoszenie nadawcy.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Spiękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale. Wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca Twego.
Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemanie uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Stali słuchacze już wiedzą, że podtrzymuję tradycję od wielu lat i w święto Bożego Ciała rozpoczynam spotkanie jazzowe z Państwem od tego samego nagrania. Chrystus Vincit, Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, które zamyka starą już solową płytę Leszka Możdżera zatytułowaną Piano. Nagrana została, aż trudno uwierzyć, 29 lat temu w Holandii. Natomiast płytę wydano w czerwcu 2004. Co ciekawe, nagrania nie powstały z myślą o publikacji. Właściwie testowano bardzo wysokiej, może nawet wtedy najwyższej klasy sprzęt nagrywający oraz Możdżer miał okazję grać na wyjątkowej klasy fortepianie Steinway seria D z 1978 roku. No, prawie 30 lat temu to była dla Możdżera rzeczywiście okazja. Myślę, że od tamtej pory nie jeden raz grywał on na fortepianie podobnej klasy. Jak Państwo wiecie, czy też domyślacie się, w takie wyjątkowe dni jak dzisiaj staram się przygotować muzykę, która swoim charakterem pasowałaby do danego święta. W twórczości Leszka Możdżera nie brakuje muzyki odwołującej się do duchowości, do jego osobistych przekonań, jego wiary. Pierwsza płyta tego artysty, znakomita, którą wiele lat temu prezentowałem, nazywa się Talk to Jesus. Ale również przy płycie Piano możemy jeszcze chwilę zatrzymać się i posłuchać pięknej kompozycji Sanctus, swoją melodyką przypominającą uduchowione średniowieczne pieśni.

Najpierw Christus Vincit, a przed momentem Sanctus z płyty Leszka Możdżera Piano, rok wydania 2004. Mówiłem, że płyta powstała zupełnie przypadkowo, nagrania nie były planowane do publikacji, a jednak gdy zdecydowano się wydać album, uzyskał w Polsce status platynowej płyty. Tak bywa. Nagrania z niego wielokrotnie prezentowałem, natomiast nie przypominam sobie, abym prezentował płytę Piotra Wojtasika zatytułowaną We Want to Give Thanks, mimo że posiadam ją już od wielu lat. Bo również nie jest to najnowszy, czy jeden z najnowszych albumów naszego czołowego trębacza. Nagrania do niego zrealizowano w 2005, a płytę wydała rok później wytwórnia S.O. Jazz Records. Piotr Wojtasik, jak pamiętamy, wielokrotny gość naszego Novum Jazz Festival, zgromadził na tej płycie artystów, jakich bez przesady cały jazzowy świat mógłby mu pozazdrościć. Na saksofonie tenorowym grał Billy Harper, stary przyjaciel Wojtasika, z którym nagrał nie tylko tę płytę, a i zdarzało im się odbywać wspólne trasy koncertowe. Niegdyś Harper był filarem Gil Evans Orchestra. Na saksofonach altowym i sopranowym Gary Bartz. W latach 70. wystąpił na 5 płytach Milesa Davisa, w tym przesłynnej Beaches Brio. Również na alcie i sopranie grał Vincent Herring. Uduchowiony artysta grał w zespołach Horace'a Silvera, Frediego Hubbarda, nawet Nata Adderleya. Na fortepianie następna wielka postać, George Cables. Współpracował z takimi tuzami jak Art Blakey, Sonny Rollins, Dexter Gordon, Art Paper, Joe Henderson, Stan Getz. Na kontrabasie grał u Wojtasika Sam Ridgey Workman. Przede wszystkim współpraca z Johnem Coltrane'em, ale też Art Blakey, Max Roach, Elchie Shep, Ellis Coltrane. I wreszcie perkusja. Słynny Billy Hart. Współpraca z Milesem Davisem, Herbiem Hancockiem, Joe Zawinulem. Skład, przyznacie, nieprawdopodobny. Ale jest jeszcze jedna postać. Wymieniam ją dopiero teraz, bo wystąpiła tylko w jednym krótkim nagraniu, ale nie sposób byłoby nie zwrócić uwagi na jej charakterystyczny sposób interpretacji. To wokalistka Judy Beatty. Artystka, która świetnie czuje się zarówno w konwencji gospel, jak i hard bop, czy awangardzie, żeby wspomnieć współpracę z Oliverem Lake'em czy Hemietem Bluetem. Jako ciekawostkę powiem, Judy Beatty jedną ze swoich płyt nagrała w Polsce. W 2009 roku zrealizowała w Szczecinie, wydany również przez S.O. Jazz Records, album zatytułowany Blackout. To autorski album Judy Beatty, na którym obok amerykańskich muzyków wystąpił jedyny Polak Piotr Wojtasik. No to czas wreszcie na muzykę. 2 traki przed nami, które wyemitujemy bez żadnej przerwy, jeden po drugim. Najpierw Prelude to Want to Give Thanks. Jest to kompozycja Wojtasika, a po nim We Want to Give Thanks. Pragniemy złożyć podziękowanie. To jedyna na płycie kompozycja wspólna Piotra Wojtasika i Billego Harpera. Do tej kompozycji słowa napisał, uwaga, Billy Harper. Jest to swoista modlitwa zaśpiewana świetnie przez Judy Beatty.
Nie wszyscy muzycy z tych, których wymieniłem, występują w tych dwóch nagraniach, więc wymienię tych, których usłyszymy. Piotr Wojtasik, Vincent Herring, Billy Harper, George Cables, Reggie Walkman, Billy Hart i w tym jednym nagraniu Judy Beatty.

Wspaniałe hardbopowe granie. Prelude to We Want to Give Thanks Wojtasika i We Want to Give Thanks Wojtasika i Harpera. Sekcja nieprawdopodobna. Tak samo partie dęciaków, śpiew Judy Beatty i oplatająca go trąbka z tłumikiem lidera Piotra Wojtasika. Następnym nagraniem jest znów kompozycja Piotra Journey to Kafarnaum. Podróż do Kafarnaum. Kafarnaum jest dawnym miastem położonym w północnym Izraelu. W Nowym Testamencie nazywane jest własnym miastem Jezusa, ponieważ tam rozegrała się większość wydarzeń i cudów z okresu działalności Jezusa. W Kafarnaum Jezus Chrystus między innymi wskrzesił martwą córkę przełożonego synagogi, uzdrowił opętanego, trędowatego, paralityka. To między innymi. No i w tym mieście powołał swoich pierwszych uczniów. Świetny, rozbudowany temat, sekcja nieprawdopodobna, ale chyba najbardziej zwraca uwagę oparte na orientalnej skali solo Vincenta Herringa na saksofonie sopranowym. Pozostali muzycy. Piotr Wojtasik, George Cables, Richard Walkman i Billy Hart.

Podróż do Kafarnaum Piotra Wojtasika. Zresztą wszystkie na płycie kompozycje są autorstwa Wojtasika. Jedynie tytułowa płyty We Want to Give Thanks jest wspólną Wojtasika i Harpera. Stylistyka tych utworów jest utrzymana w solidnej konwencji hard bopu, stylu, który jest najbliższy Wojtasikowi, i w tym gatunku powstało najwięcej jego kompozycji w ogóle. Realizacja tej płyty z pewnością była dla Piotra Wojtasika spełnieniem marzeń w roku jej wydania, przypominam, 2006. Spełnieniem marzeń zarówno od strony muzycznej, jak też zgromadzenia w studiu takiej ilości kolosów, wręcz legend światowego jazzu. Nic dziwnego, że nasz trębacz powierza im wiele solowych partii. To ogromnie wzbogaca artystyczną wartość tej płyty. Oto następne z niej nagranie. Zadumana, pełna skupienia ballada zatytułowana Thanksgiving, dziękczynienie. W tym nagraniu biorą udział Piotr Wojtasik, Vincent Herring, Billy Harper, George Cables, Reggie Workman, Billy

Ach, We Want to Give Thanks zawiera 8 nagrań. Ze względu na ograniczony czas jestem zmuszony zrezygnować z otwierającej krążek kompozycji Sea Star. 3 zamykające płytę nagrania to 3 części znanej kompozycji suity Wojtasika zatytułowanej Escape. Artysta pierwszy raz umieścił tę suitę na płycie w ten sposób zatytułowanej, wydanej w 1999 roku. Prezentowałem ją w całości swego czasu. Również zdarzało mi się powracać do poszczególnych z niej nagrań. Jak widać, w 2005 Piotr Wojtasik postanowił ponownie powrócić do tej rozbudowanej kompozycji. Idea Escape, co znaczy ucieczka, odnosi się do poszukiwania wolności twórczej, ucieczki od schematów mainstreamowego jazzu, próby przełamywania stylistycznych barier. Usłyszymy teraz pierwsze 2 części tej konwencji, pełne ekspresji, buntu, drapieżnej energii, partie, które stopniowo będą ustępowały odcinkom stonowanym, przestrzennym, refleksyjnym. Pierwsze 2 części tej suity połączy świetne solo Billego Harta. Skład nieco zmienił się w stosunku do poprzednich utworów. Tutaj wystąpią Piotr Wojtasik trąbka, Gary Bard saksofony altowy i sopranowy, Billy Harper saksofon tenorowy, George Cables fortepian, Reggie Walkman kontrabas, Billy Hart perkusja.

0: bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
1: Oby zmieściła się trzecia część suity Escape, jak mówiłem, część stonowana, refleksyjna. Skład identyczny jak poprzednio. Piękno kompozycji, bardzo podobne. To było 1266 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.